Kosa z piraniami z czterech świata stron, a w piwnicy antyatomowy schron.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż.

0: better. I'm Danuta Isler. Thanks for listening.
1: Nie ma czego się bać, kiedy wali się świat. Co wymyka się z rąk, z bezsilności dłoni, składa się na pięści i kształt.